0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
3: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
4: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować. A zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
3: Przydaje się, tak.
2: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
2: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
6: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
2: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
7: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
2: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie. Mówi Kaja Kallas.
8: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
2: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz dom dzienny, dom nocny.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 września. W 1940 roku Niemcy aresztowali Witolda Hulewicza, kapitana łączności Wojska Polskiego, poetę, krytyka literackiego, tłumacza i wydawcę. W czerwcu następnego roku został rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie.
3: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1957 roku odbyła się premiera filmu Wraki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, zrealizowany na podstawie socrealistycznej powieści Janusza Meissnera pod tym samym tytułem. W roli Orbacha wystąpił urodzony w Mławie Władysław Staszewski.
4: Na, pisztyc parnac, inci walczwendy.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Akwarele. W roli Damiana Kurtycza wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
5: Jest operatywna i to jest najważniejsze. Tylko trzeba ją krótko trzymać. Aniu, to jest biznes, a w biznesie nie ma sentymentów.
2: W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe.
6: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.
2: W 2007 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Sex FM, w którym rolę Michała Junosza Sekalskiego zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
7: To jest ta rybka, którą wystrzeliłeś na strzelnicy? A dlaczego ty akwarium nie kupisz?
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu W ciemności z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. Za pracę przy tej produkcji został nagrodzony na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszą charakteryzację. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie twierdzy Modlin.
8: Są nagrody, jak to wskaże Żyda. Kupa leży niezły pieniądz za tym robi.
9: Bóg i za to skaże.
8: Właśnie ze mną targuję o swoje życie, bo jesteś taki sam jak inszy Żydki.
2: W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w barwach Wisły Płock.
10: Jako dzieciak, jak przyjeżdżaliśmy z moim pierwszym klubem, Czarnymi Regimin, mieliśmy okazję oglądać treningi, mecze pierwszego zespołu. To było moje marzenie.
2: W 2022 roku urodzony w Mławie ksiądz Jarosław Tomaszewski został polskim sekretarzem krajowym papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
11: Jeśli będziemy skupieni tylko na naszym kunktatorstwie, na naszym własnym podwórku, Kościół nam się postarzeje.
2: Urodzili się. W 1883 roku Stefan Glapiński, wójt obwodu Narzym w powiecie działdowskim i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony ze swojego gospodarstwa w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, osiedlił się w Dobrej Woli w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, członek Armii Krajowej. W 1909 roku w Żurominie Wacław Leszczyński, podczas II wojny światowej żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, pełnił funkcję komendanta na terenie Żuromina, aresztowany i skazany przez Niemców na śmierć przez powieszenie. Egzekucji dokonano w Bodzanowie w powiecie płońskim 18 września 1942 roku. W 1946 roku Ryszard Pidek, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Ciechanowie, poseł na Sejm Kontraktowy wybrany w Okręgu Ciechanowskim. Zmarli w 1972 roku w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Franciszek Kościński, poeta ludowy, działacz plebiscytowy. W 1996 roku Robert Bartołd, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: kapelusz LED Pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło 4 z nich, a 4 kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
3: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
2: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze. Tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijskich.
4: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
2: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
5: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
6: Do torby póki co.
5: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
6: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz
7: telefonu. Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze klasy łamały te zakazy.
5: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie?
7: No, ale dla nas raczej nie.
8: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
9: Ale teraz będą zabierane.
5: Duże oczy?
10: Nie oddajemy smartfonów.
11: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
12: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
5: To będzie wyzwanie?
11: No, może być.
13: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
2: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
14: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
15: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
14: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
2: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
1: To są wiadomości Radia 7.
16: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje za Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magdalinet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie, tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich Mistrzostw Europy. Grono zupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranje to przede wszystkim szybka siatkówka.
17: Wypróbowaliśmy
0: chcieliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
16: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
8: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
16: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
2: Niemal wszędzie może dziś przelotnie padać, do tego słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.

0: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: Zbliża się w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeziorko w Nowej Odsłonie, nowy teren rekreacyjny w Ciechanowie. Działdowo, 8 milionów złotych na modernizację stacji uzdatniania wody. Piorun zniszczył dom rodziny z Milewka, trwa zbiórka na odbudowę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Teren przy Jeziorku w Ciechanowie służy mieszkańcom. Powstał nowy zbiornik retencyjny oraz rozbudowana przestrzeń rekreacyjna między ulicami Harcerską, Armii Krajowej i Świętej Anny. Zbiornik retencyjny gromadzi wody opadowe i roztopowe i jest wyposażony w fontannę. Z drugim zbiornikiem połączono go drewnianą groblą, która stała się nową trasą spacerową. W okolicy wybudowano również taras widokowy, ścieżki, oświetlenie, schody i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło także ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz nowych nasadzeń. Inwestycja ma poprawić retencję wód opadowych, ale również stworzyć mieszkańcom kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Mamy w Ciechanowie niepowtarzalne, niesamowite miejsce, tak naprawdę w bliskości centrum miasta. Wcześniej zaniedbany teren przy Parku Miejskim Jeziorko zmienił się w piękny, estetyczny, no i ekologiczny obszar użytkowy. Dla mieszkańców intensywnie rozbudowującej się okolicy mieszkaniowej jest on z pewnością atrakcyjnym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem do wypoczynku.
2: Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 8 milionów złotych, z czego 6 milionów 400 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jesienią teren zostanie uzupełniony o szalet miejski. Stacja uzdatniania wody w Działdowie przejdzie dużą modernizację. Nowy system ma poprawić bezpieczeństwo dostaw wody i ograniczyć jej straty w miejskiej sieci. Prace obejmą modernizację i automatyzację stacji przy ulicy Hallera. Monitorowanie sieci pozwoli szybciej wykrywać awarie i miejsca, w których dochodzi do strat wody. Zmodernizowane zostaną także odcinki miejskiej sieci wodociągowej. W ramach inwestycji przy jednej ze studni głębinowych powstanie instalacja fotowoltaiczna, a przy stacji zamontowane zostaną zbiorniki do gromadzenia deszczów. Cały projekt będzie kosztował 8 milionów złotych. 5 milionów złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Chmielnej 20 w Lidzbarku otrzymała kolejne wsparcie finansowe. Na realizację inwestycji przyznano ponad 2,5 miliona złotych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Dzięki dofinansowaniu powstanie 27 mieszkań na wynajem. Inwestycja ma zwiększyć dostępność lokali dla osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania, a ich dochody nie pozwalają na zakup nieruchomości z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 9 milionów 700 tysięcy złotych. Dramatyczne chwile przeżyła rodzina z miejscowości Milewko. W nocy z 5 na 6 sierpnia o godzinie 1:10 w dom uderzył piorun, wywołując pożar. Trwa internetowa zbiórka na odbudowę zniszczonego budynku. Ogień uszkodził instalację elektryczną, a akcja gaśnicza spowodowała zalanie pomieszczeń. Rodzina z 4 dzieci została bez prądu, ogrzewania, ciepłej wody i dachu nad głową. Zniszczeniu uległy meble oraz wiele rzeczy osobistych. Teraz potrzebne są środki m.in. na odbudowę dachu, wymianę instalacji elektrycznej i osuszenie budynku. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, poszkodowana rodzina od lat własnymi siłami remontowała dom i chętnie pomagała innym. Dzieci należą również do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zbiórka prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod hasłem pomoc w odbudowaniu domu po uderzeniu pioruna. Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda wpłata, która pomoże rodzinie wrócić do normalnego życia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Chylu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
3: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
2: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
4: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
2: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
5: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
2: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
6: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
2: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
2: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym samym Wojskowi pierwszy raz w historii odpadają już na dzień dobry z Pucharu Polski, mówi trener Legii Marek Papszun.
9: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, właściwie to się skończyło i popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy albo rzadko się zdarzają.
8: Okazja do rewanżu w sobotę, bo wtedy Wojskowi znów przyjadą do Lublina, ale tym razem na mecz ligowy. Trener Motoru Mariusz Misiura zwycięstwo wykorzystał do apelu do kibiców, dziennikarzy i całego piłkarskiego środowiska.
10: Żebyśmy dali czas spokojnie popracować, żebyśmy nie dali się wciągnąć w prowokacyjne rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej. Prawie się wysypał na ostatniej prostej nasz transfer, kiedy zawodnik w jakimś artykule przeczytał, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
8: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie 4 spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Francuz Bastian Trochon wygrał 10 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8 etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie.
2: Przed nami kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. Sporo słońca, ale przejściowo niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
0: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Łośnica, trwa budowa oczyszczalni i kanalizacji. Będzie nowa droga. Gmina Lidzbark szuka wykonawcy. W Żurominie powstanie nowa siłownia. Samorząd pozyskał 300 tysięcy złotych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Postępują prace przy jednej z najważniejszych inwestycji kanalizacyjnych w gminie Płośnica. W Jabłonowie trwa budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a z każdym tygodniem widać kolejne efekty inwestycji. Po jej zakończeniu mieszkańcy zyskają nowoczesną infrastrukturę sanitarną, która poprawi gospodarkę ściekową, warunki życia oraz wpłynie na ochronę środowiska. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na listopad. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lidzbark przygotowuje się do przebudowy drogi Ostrowy-Bryńsk. Samorząd ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Prace obejmą odcinek o długości ponad 800 metrów. Droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową, a jezdnia zostanie poszerzona. Powstaną również nowe zjazdy i pobocza. Przebudowane zostanie także odwodnienie. Na razie nie wiadomo, kto wykona pracę. Firmy zainteresowane inwestycją mogą składać swoje oferty do 7 września do godziny 10. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Wojewódzka inauguracja w Warmińsko-Mazurskim odbyła się wczoraj w Zespole Szkół nr 2 imienia Jana Pawła II w Narzymiu. W uroczystości wzięli udział uczniowie i rodzice, a także przedstawiciele samorządów, instytucji oświatowych oraz zaproszeni goście. Jak podkreśla warmińsko-mazurski kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska, wybór Narzymia na miejsce wojewódzkiej inauguracji nie był przypadkowy.
3: Narzym to jest piękna miejscowość, pięknie położona. I kiedy tu byłam na święcie szkoły, to właśnie w rozmowie z panem wójtem, panią dyrektor, zobaczyłam, że jest tu piękna atmosfera, fajni ludzie. No i tak pomyślałam, że dobrze by było promować takie szkoły, gdzie jest naprawdę fajnie się uczyć.
2: Dla Narzymia wojewódzka inauguracja roku szkolnego to duże wyróżnienie, mówi wójt gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki.
4: O szkole nie decyduje wielkość miejscowości, ale ludzie, ich praca, aktywność i dobre warunki, które tworzy samorząd.
2: Oficjalne uroczystości to jedno, ale 1 września najważniejszy jest przede wszystkim dla uczniów. Zapytaliśmy ich, jak po wakacyjnej przerwie wraca się do szkoły.
5: Do 8 klasy idę, trochę będzie ciężej. Ostatni rok, a więc później to już całkiem inne życie.
6: Cieszę się, ale tak trochę średnio, bo jest dużo nauki i jest wtedy mi czasu dla siebie, ale też jest fajnie, bo codziennie się można spotykać ze swoimi znajomymi.
2: Podczas uroczystości upamiętniono również bohaterów września 1939 roku w przypadającą 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie powstanie nowoczesna siłownia. Powiat żuromiński pozyskał na tę inwestycje 300 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 420 tysięcy złotych, a brakującą kwotę zabezpieczy powiat żuromiński. Nowy obiekt będzie służył uczniom i nauczycielom szkoły, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
7: Innowacyjność tego pomysłu jest taka, że to będzie siłownia kontenerowa. W związku z tym, że powiedzmy nie mamy takiego miejsca, żeby wewnątrz szkoły gdzieś tą siłownię zlokalizować, więc pojawił się pomysł, żeby to był obiekt kontenerowy. On będzie oczywiście połączony ze szkołą, tak żeby to przejście było dosyć płynne i łatwe. W moim przekonaniu, jeśli to rzeczywiście uda się zrealizować tak, jak to zaplanowaliśmy, to myślę, że to będzie dosyć ciekawy i estetyczny obiekt.
2: Przypomnijmy, że uczniem Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie jest Mikołaj Kawecki, mistrz świata w wyciskaniu sztangi. Nowa siłownia ma stworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwijania sportowych talentów w szkole.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
3: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
2: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
4: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
2: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
5: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
2: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
6: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
2: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o 3. rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wyszerotem. Bez problemu w Nowym Jorku w 2. rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Theon Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w 5. setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
8: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
7: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
9: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski,
10: również
9: ale głównie
10: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
9: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
10: Trzymamy kciuki.
9: Jazda, Iga!
7: No, takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
2: Wszędzie poza zachodem przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Ale chwil ze słońcem też nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 września. W 1940 roku Niemcy aresztowali Witolda Hulewicza, kapitana łączności Wojska Polskiego, poetę, krytyka literackiego, tłumacza i wydawcę. W czerwcu następnego roku został rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie.
3: W tej chwili stanął przed naszym dźwiękiem mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1957 roku odbyła się premiera filmu Wraki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, zrealizowany na podstawie socrealistycznej powieści Janusza Meissnera pod tym samym tytułem. W roli Orbacha wystąpił urodzony w Mławie Władysław Staszewski.
4: Na, pisztyc parnac, inci walczwendy.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Akwarele. W roli Damiana Kurtycza wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
5: Jest operatywna i to jest najważniejsze. Tylko trzeba ją krótko trzymać. Aniu, to jest biznes, a w biznesie nie ma sentymentów.
2: W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe.
6: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.
2: W 2007 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Sex FM, w którym rolę Michała Junosza Sekalskiego zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
7: To jest ta rybka, którą wystrzeliłeś na strzelnicy? A dlaczego ty akwarium nie kupisz?
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu W ciemności z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. Za pracę przy tej produkcji został nagrodzony na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszą charakteryzację. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie twierdzy Modlin.
8: Tu nagrodę, kto wskaże Żyda. Kupa ludzi niezły pieniądz za tym robi.
9: Bóg i za to skaże.
8: Właśnie ze mną targują swoje życie, bo jesteś taki sam jak inszy Żydki.
2: W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w barwach Wisły Płock.
10: Jako dzieciak, jak przyjeżdżaliśmy z moim pierwszym klubem, Czarnym Jeregimin, mieliśmy okazję oglądać treningi, mecze pierwszego zespołu. To było moje marzenie.
2: W 2022 roku urodzony w Mławie ksiądz Jarosław Tomaszewski został polskim sekretarzem krajowym papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
11: Jeśli będziemy skupieni tylko na naszym kunktatorstwie, na naszym własnym podwórku, Kościół nam się postarzeje.
2: Urodzili się w 1883 roku Stefan Glapiński, wójt obwodu Narzym w powiecie działdowskim i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony ze swojego gospodarstwa w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, osiedlił się w Dobrej Woli w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, członek Armii Krajowej. W 1909 roku w Żurominie Wacław Leszczyński, podczas II wojny światowej żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, pełnił funkcję komendanta na terenie Żuromina, aresztowany i skazany przez Niemców na śmierć przez powieszenie. Egzekucji dokonano w Bodzanowie w powiecie płońskim 18 września 1942 roku. W 1946 roku Ryszard Pidek, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Ciechanowie, poseł na Sejm Kontraktowy wybrany w Okręgu Ciechanowskim. Zmarli w 1972 roku w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Franciszek Kościński, poeta ludowy, działacz plebiscytowy. W 1996 roku Robert Bartołd, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji SIKA w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje SIKA. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
2: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
4: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
2: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
5: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
6: A ty?
5: Matematyka i chemia.
6: Jakie są widełki?
5: No, ja znam od 50 zł do 200.
6: Chyba dużo 200.
5: Bardzo.
7: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
8: Korzystałyśmy i ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
2: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.

0: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji.

0: Pelet, Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
2: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
4: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
2: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKOL, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
5: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
2: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.

0: Alabama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
3: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego. Powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
2: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec trzech dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z Klubu Rozwój Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
2: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.

0: Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja. O czym teraz więcej, Tomasz Zarchowski.
3: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
2: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
4: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
2: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
5: Do badań, między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
2: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.

0: 47.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
3: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalnie tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
2: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
4: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
2: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
5: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
2: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.

0: Szansa.
1: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeziorko w Nowej Odsłonie, nowy teren rekreacyjny w Ciechanowie. Sierpc Ewa Lisicka pokieruje miejskimi przedszkolami. Wieniec ze Starych Kosin, wyróżniony sukces podczas mazowieckich dożynek. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Teren przy jeziorku w Ciechanowie służy mieszkańcom. Powstał nowy zbiornik retencyjny oraz rozbudowana przestrzeń rekreacyjna między ulicami Harcerską, Armii Krajowej i Świętej Anny. Zbiornik retencyjny gromadzi wody opadowe i roztopowe i jest wyposażony w fontannę. Z drugim zbiornikiem połączono go drewnianą groblą, która stała się nową trasą spacerową. W okolicy wybudowano również taras widokowy, ścieżki, oświetlenie, schody i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło także ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz nowych nasadzeń. Inwestycja ma poprawić retencję wód opadowych, ale również stworzyć mieszkańcom kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Mamy w Ciechanowie niepowtarzalne, niesamowite miejsce, tak naprawdę w bliskości centrum miasta. Wcześniej zaniedbany teren przy Parku Miejskim Jeziorko zmienił się w piękny, estetyczny, no i ekologiczny obszar użytkowy. Dla mieszkańców intensywnie rozbudowującej się okolicy mieszkaniowej jest on z pewnością atrakcyjnym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem do wypoczynku.
2: Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 8 milionów złotych, z czego 6 milionów 400 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jesienią teren zostanie uzupełniony o szalet miejski. Stacja uzdatniania wody w Działdowie przejdzie dużą modernizację. Nowy system ma poprawić bezpieczeństwo dostaw wody i ograniczyć jej straty w miejskiej sieci. Prace obejmą modernizację i automatyzację stacji przy ulicy Hallera. Monitorowanie sieci pozwoli szybciej wykrywać awarie i miejsca, w których dochodzi do strat wody. Zmodernizowane zostaną także odcinki miejskiej sieci wodociągowej. W ramach inwestycji przy jednej ze studni głębinowych powstanie instalacja fotowoltaiczna, a przy stacji zamontowane zostaną zbiorniki do gromadzenia deszczówki. Cały projekt będzie kosztował 8 milionów złotych. 5 milionów złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. Ewa Lisicka została nową dyrektor zespołu miejskich przedszkoli w Sierpcu. Obowiązki powierzył jej burmistrz miasta. Nowa dyrektor ma 16-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, w tym 3 lata na stanowisku wicedyrektora. Od 2022 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Ewa Lisicka ukończyła studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe, m.in. z zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną oraz gimnastyki korekcyjnej. W kwietniu tego roku jej dotychczasowa praca zawodowa otrzymała ocenę wyróżniającą. Koło gospodyń wiejskich Stare Kosiny z powiatu mławskiego zostało wyróżnione w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Rywalizacja odbyła się podczas dożynek województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej w Raszynie. Wieniec przygotowany przez gospodynię ze Starych Kosin został doceniony przez konkursowe jury. Przy jego tworzeniu wykorzystano tradycyjne motywy i techniki związane z przygotowaniem wieńców dożynkowych. Dla koła gospodyń wiejskich Stare Kosiny to nie tylko sukces konkursowy, ale również okazja do zaprezentowania tradycji powiatu mławskiego podczas wojewódzkiego święta plonów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 20 stopni dziś w regionie, noc z częściowym zachmurzeniem i słabym wiatrem z zachodu. Nad ranem 11 stopni w Mławie, Sierpcu, Żuromnie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie. Ciśnienie powoli spada.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Rock Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folkshow. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault Rudnik.pl.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
2: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
4: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
5: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Mówi Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie nowa droga. Gmina Lidzbark szuka wykonawcy. Nowy punkt Straży Miejskiej w Mławie jest czynny do późnego wieczora. W Żurominie powstanie nowa siłownia. Samorząd pozyskał 300 tysięcy złotych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Lidzbark przygotowuje się do przebudowy drogi Ostrowy-Bryńsk. Samorząd ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Prace obejmą odcinek o długości ponad 800 metrów. Droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową, a jezdnia zostanie poszerzona. Powstaną również nowe zjazdy i pobocza. Przebudowany zostanie także odwodnienie. Na razie nie wiadomo, kto wykona pracę. Firmy zainteresowane inwestycją mogą składać swoje oferty do 7 września do godziny 10. Straż Miejska w Mławie ma być bliżej mieszkańców. Od wczoraj działa nowy punkt strażników w budynku stacji Mława przy Alei Świętego Wojciecha. Dyżury są pełnione od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 22. Mieszkańcy mogą na miejscu zgłaszać zdarzenia i sprawy wymagające interwencji strażników. Nowy punkt ma ułatwić kontakt ze Strażą Miejską i poprawić bezpieczeństwo w tej części Mławy. Bez zmian będzie działała dotychczasowa siedziba Straży Miejskiej przy ulicy Padlewskiego 13. W pilnych sprawach ze strażnikami można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 986. Dramatyczne chwile przeżyła rodzina z miejscowości Milewko. W nocy z 5 na 6 sierpnia o godzinie 1:10 w dom uderzył piorun, wywołując pożar. Trwa internetowa zbiórka na odbudowę zniszczonego budynku. Ogień uszkodził instalację elektryczną, a akcja gaśnicza spowodowała zalanie pomieszczeń. Rodzina z czwórką dzieci została bez prądu, ogrzewania, ciepłej wody i dachu nad głową. Zniszczeniu uległy meble oraz wiele rzeczy osobistych. Teraz potrzebne są środki m.in. na odbudowę dachu, wymianę instalacji elektrycznej i osuszenie budynku. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, poszkodowana rodzina od lat własnymi siłami remontowała dom i chętnie pomagała innym. Dzieci należą również do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zbiórka prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod hasłem Pomoc w odbudowaniu domu po uderzeniu pioruna. Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda wpłata, która pomoże rodzinie wrócić do normalnego życia. Przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie powstanie nowoczesna siłownia. Powiat żuromiński pozyskał na tę inwestycję 300 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 420 tysięcy złotych, a brakującą kwotę zabezpieczy powiat żuromiński. Nowy obiekt będzie służył uczniom i nauczycielom szkoły, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Innowacyjność tego pomysłu jest taka, że to będzie siłownia kontenerowa. W związku z tym, że powiedzmy nie mamy takiego miejsca, żeby wewnątrz szkoły gdzieś tą siłownię zlokalizować, więc pojawił się pomysł, żeby to był obiekt kontenerowy. On będzie oczywiście połączony ze szkołą, tak żeby to przejście było dosyć płynne i łatwe. W moim przekonaniu, jeśli to rzeczywiście uda się zrealizować tak, jak to zaplanowaliśmy, to myślę, że to będzie dosyć ciekawy i estetyczny obiekt.
2: Przypomnijmy, że uczniem Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie jest Mikołaj Kawecki, mistrz świata w wyciskaniu sztangi. Nowa siłownia ma stworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwijania sportowych talentów w szkole.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 20 stopni dziś w regionie, noc z częściowym zachmurzeniem i słabym wiatrem z zachodu. Nad ranem 11 stopni w Mławie, Sierpcu, Żurominie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie. Ciśnienie powoli spada.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Radio 7.
1: Tego się słucha, Radio 7.
0: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzamiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
2: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 września. W 1940 roku Niemcy aresztowali Witolda Hulewicza, kapitana łączności Wojska Polskiego, poetę, krytyka literackiego, tłumacza i wydawcę. W czerwcu następnego roku został rozstrzelany przez Niemców w zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie.
3: W tej chwili stanął przed naszym dźwięcznym mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1957 roku odbyła się premiera filmu Wraki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, zrealizowany na podstawie socrealistycznej powieści Janusza Meissnera pod tym samym tytułem. W roli Orbacha wystąpił urodzony w Mławie Władysław Staszewski.
4: Na, wisztyc parnac, sinci walczmendy.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Akwarele. W roli Damiana Kurtycza wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
5: Jest operatywna i to jest najważniejsze. Tylko trzeba ją krótko trzymać. Aniu, to jest biznes, a w biznesie nie ma sentymentów.
2: W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe.
6: Niektórzy mówią, że wygrałam ostatnim strzałem. Nie ostatnim, wszystkimi.
2: W 2007 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Sex FM, w którym rolę Michała Junosza Sekalskiego zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
7: To jest ta rybka, którą wystrzeliłeś na strzelnicy? A dlaczego ty jej akwarium nie kupisz?
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu W ciemności z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. Za pracę przy tej produkcji został nagrodzony na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszą charakteryzację. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie twierdzy Modlin.
8: Są nagrody, jak to wskaże Żyda. Kupa leży niezły pieniądz za tym robi.
9: Bóg ich za to skaże.
8: Właśnie ze mną targują swoje życie, bo jesteś taki sam jak inni Żydki.
2: W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w barwach Wisły Płock.
10: Jako dzieciak, jak przyjeżdżaliśmy z moim pierwszym klubem, Czarnym Jeregimin, mieliśmy okazję oglądać treningi, mecze pierwszego zespołu. To było moje marzenie.
2: W 2022 roku urodzony w Mławie ksiądz Jarosław Tomaszewski został polskim sekretarzem krajowym papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
11: Jeśli będziemy skupieni tylko na naszym kunktatorstwie, na naszym własnym podwórku, Kościół nam się postarzeje.
2: Urodzili się. W 1883 roku Stefan Glapiński, wójt obwodu Narzym w powiecie działdowskim i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony ze swojego gospodarstwa w Białutach w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim, osiedlił się w Dobrej Woli w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, członek Armii Krajowej. W 1909 roku w Żurominie Wacław Leszczyński, podczas II wojny światowej żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, pełnił funkcję komendanta na terenie Żuromina, aresztowany i skazany przez Niemców na śmierć przez powieszenie. Egzekucji dokonano w Bodzanowie w powiecie płońskim 18 września 1942 roku. W 1946 roku Ryszard Pidek, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Ciechanowie, poseł na Sejm Kontraktowy wybrany w Okręgu Ciechanowskim. Zmarli w 1972 roku w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Franciszek Kościński, poeta ludowy, działacz plebiscytowy. W 1996 roku Robert Bartołd, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej.
12: Tu Radio 7.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
2: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
3: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
2: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
4: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
2: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
5: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
6: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
2: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
7: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
2: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Reklama.

0: Luna. Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeziorko w Nowej Odsłonie, nowy teren rekreacyjny w Ciechanowie. Sierpc Ewa Lisicka pokieruje miejskimi przedszkolami. Wieniec ze Starych Kosin, wyróżniony sukces podczas mazowieckich dożynek. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Teren przy jeziorku w Ciechanowie służy mieszkańcom. Powstał nowy zbiornik retencyjny oraz rozbudowana przestrzeń rekreacyjna między ulicami Harcerską, Armii Krajowej i Świętej Anny. Zbiornik retencyjny gromadzi wody opadowe i roztopowe i jest wyposażony w fontannę. Z drugim zbiornikiem połączono go drewnianą groblą, która stała się nową trasą spacerową. W okolicy wybudowano również taras widokowy, ścieżki, oświetlenie, schody i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło także ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz nowych nasadzeń. Inwestycja ma poprawić retencję wód opadowych, ale również stworzyć mieszkańcom kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Mamy w Ciechanowie niepowtarzalne, niesamowite miejsce, tak naprawdę w bliskości centrum miasta. Wcześniej zaniedbany teren przy Parku Miejskim Jeziorko zmienił się w piękny, estetyczny, no i ekologiczny obszar użytkowy. Dla mieszkańców intensywnie rozbudowującej się okolicy mieszkaniowej jest on z pewnością atrakcyjnym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem do wypoczynku.
2: Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 8 milionów złotych, z czego 6 milionów 400 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jesienią teren zostanie uzupełniony o szalet miejski. Stacja uzdatniania wody w Działdowie przejdzie dużą modernizację. Nowy system ma poprawić bezpieczeństwo dostaw wody i ograniczyć jej straty w miejskiej sieci. Prace obejmą modernizację i automatyzację stacji przy ulicy Hallera. Monitorowanie sieci pozwoli szybciej wykrywać awarie i miejsca, w których dochodzi do strat wody. Zmodernizowane zostaną także odcinki miejskiej sieci wodociągowej. W ramach inwestycji przy jednej ze studni głębinowych powstanie instalacja fotowoltaiczna, a przy stacji zamontowane zostaną zbiorniki do gromadzenia deszczówki. Cały projekt będzie kosztował 8 milionów złotych. 5 milionów złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. Ewa Lisicka została nową dyrektor zespołu miejskich przedszkoli w Sierpcu. Obowiązki powierzył jej burmistrz miasta. Nowa dyrektor ma 16-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, w tym 3 lata na stanowisku wicedyrektora. Od 2022 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Ewa Lisicka ukończyła studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe, m.in. z zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną oraz gimnastyki korekcyjnej. W kwietniu tego roku jej dotychczasowa praca zawodowa otrzymała ocenę wyróżniającą. Koło gospodyń wiejskich Stare Kosiny z powiatu mławskiego zostało wyróżnione w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Rywalizacja odbyła się podczas dożynek województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej w Raszynie. Wieniec przygotowany przez gospodynię ze Starych Kosin został doceniony przez konkursowe jury. Przy jego tworzeniu wykorzystano tradycyjne motywy i techniki związane z przygotowaniem wieńców dożynkowych. Dla koła gospodyń wiejskich Stare Kosiny to nie tylko sukces konkursowy, ale również okazja do zaprezentowania tradycji powiatu mławskiego podczas wojewódzkiego święta plonów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
2: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
4: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fardońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
5: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
4: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
2: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
2: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19:00 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po 3 porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
8: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
7: Biało-czerwoni Szczecin pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.

0: Reklama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie nowa droga. Gmina Lidzbark szuka wykonawcy. Nowy punkt Straży Miejskiej w Mławie jest czynny do późnego wieczora. W Żurominie powstanie nowa siłownia. Samorząd pozyskał 300 tysięcy złotych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Lidzbark przygotowuje się do przebudowy drogi Ostrowy-Bryńsk. Samorząd ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Prace obejmą odcinek o długości ponad 800 metrów. Droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową, a jezdnia zostanie poszerzona. Powstaną również nowe zjazdy i pobocza. Przebudowane zostanie także odwodnienie. Na razie nie wiadomo, kto wykona pracę. Firmy zainteresowane inwestycją mogą składać swoje oferty do 7 września do godziny 10. Straż Miejska w Mławie ma być bliżej mieszkańców. Od wczoraj działa nowy punkt strażników w budynku stacji Mława przy Alei Świętego Wojciecha. Dyżury są pełnione od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 22. Mieszkańcy mogą na miejscu zgłaszać zdarzenia i sprawy wymagające interwencji strażników. Nowy punkt ma ułatwić kontakt ze Strażą Miejską i poprawić bezpieczeństwo w tej części Mławy. Bez zmian będzie działała dotychczasowa siedziba Straży Miejskiej przy ulicy Padlewskiego 13. W pilnych sprawach ze strażnikami można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 986. Dramatyczne chwile przeżyła rodzina z miejscowości Milewko. W nocy z 5 na 6 sierpnia o godzinie 1:10 w dom uderzył piorun, wywołując pożar. Trwa internetowa zbiórka na odbudowę zniszczonego budynku. Ogień uszkodził instalację elektryczną, a akcja gaśnicza spowodowała zalanie pomieszczeń. Rodzina z czwórką dzieci została bez prądu, ogrzewania, ciepłej wody i dachu nad głową. Zniszczeniu uległy meble oraz wiele rzeczy osobistych. Teraz potrzebne są środki m.in. na odbudowę dachu, wymianę instalacji elektrycznej i osuszenie budynku. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, poszkodowana rodzina od lat własnymi siłami remontowała dom i chętnie pomagała innym. Dzieci należą również do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zbiórka prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod hasłem Pomoc w odbudowaniu domu po uderzeniu pioruna. Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda wpłata, która pomoże rodzinie wrócić do normalnego życia. Przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie powstanie nowoczesna siłownia. Powiat żuromiński pozyskał na te inwestycje 300 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 420 tysięcy złotych, a brakującą kwotę zabezpieczy powiat żuromiński. Nowy obiekt będzie służył uczniom i nauczycielom szkoły, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Innowacyjność tego pomysłu jest taka, że to będzie siłownia kontenerowa. W związku z tym, że powiedzmy nie mamy takiego miejsca, żeby wewnątrz szkoły gdzieś tą siłownię zlokalizować, więc pojawił się pomysł, żeby to był obiekt kontenerowy. On będzie oczywiście połączony ze szkołą, tak żeby to przejście było dosyć płynne i łatwe. W moim przekonaniu, jeśli to rzeczywiście uda się zrealizować tak, jak to zaplanowaliśmy, to myślę, że to będzie dosyć ciekawy i estetyczny obiekt.
2: Przypomnijmy, że uczniem Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie jest Mikołaj Kawecki, mistrz świata w wyciskaniu sztangi. Nowa siłownia ma stworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwijania sportowych talentów w szkole.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Zrób zakupy za minimum 59 zł, a papier toaletowy rumiankowy Regina 8 rolek kupisz za 8,99. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawer, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, działdowo Jagiełły 3.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z., biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
3: Ja jestem poszkodowany.
2: Rafał Z. współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
4: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
2: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
5: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób wierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
2: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
6: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
8: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
9: Również
8: ale głównie
9: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
8: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
9: Trzymamy kciuki.
8: Jazda Iga!
6: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię walkę z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
2: Jutro od 19 do 23 stopni, najchłodniej nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze.
3: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516-504-859. Motogaraż u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKO-lu. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKO-lu przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
3: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
2: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
4: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
2: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
2: A to nie koniec. Wsparcia od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka. Ciepły wrzesień, 20 stopni jutro na północy, 24 w centrum, do 25 na południu Polski. Niebo częściowo zachmurzone, to znaczy zobaczymy sporo słońca, ale też może trochę przelotnie popadać. Właściwie w całej Polsce możliwe deszczowe chmury.